male. In jaz stojim tam, zblojen od jutra, in navodil, kaj vse naj naredim, da bomo rešili svet. Prav vsi bi tjeli nekaj od mene, jaz sem pa za vse sam. Za vse sem sam, in še krava je breja. Je pravo že moj nono. Ma kaj je on vedel, kaj je to internet?